powtarza. Człowiek, który się ciągle śpieszy, jest martwy. Odpowiedziałem mu, w takim razie już nie żyję. I pochodzę z Królestwa Śmierci.